bojuru jakabono imosona edao nyanya wora sebo kachelgi moris yakwaro choyo emago ya utasebo odu fili engineer mosna apondi daktari masiris chumudebere.

0: church wasare ekichopo mapondetikoston wela kanyumoso na calling sotieno jarenga osiepu ngomudaero jakochele kachiel gi Dr. Sneywer ulitondo nyakach Carolina Nyangi nyar nyakach Kasai osnaitinga kaen Kisumu stage kanyo uskata uru genya ati what Agnes Njugu Mayenga Junior Betty Nyalego Denge uchiane woda boke mano bunde mane umoni jari ke kunde go anamos iro botu
1: Barikiwa Studio.

salimi ya kena ngweni abingi ritidwa nini katamilo ritidwa nini yujini ritidwa nini wabijiri jawioma tene yuri mbinwa na moro mokalo peru wako yudu mamba na moro mokalo yudu mbinwa na moro mokalo ya meru bingeo yudu mamba na moro mokalo akwele bingeo yudu mamba na moro mokalo lakini dawa niti biru wako na ye